kilo mambo mawa kushakako chikume no chikukai ushalisha muhono pushiri kemime mupo mathana mbano matutolo chikume no chikukai kebe pombe po ulipo yo yo ururumbua eta kombando minyo byao thonda hoseni na komwe mbucha hambu mwe ngarano mbura majuri na mirongo bibali na hambu mwe